Tazwa juwaneje marahura kadu shongo punapu na zaida shongo na mumbo wange nazina bikiza. Mbae mbae tino mkwene shana nashine ronyika Maputo, tuwane kuzwa njwezo kutika monyika, nonyika jokonsha ngondi meshmaje. Masoko pangopa kumine mwendejo onzi warash.